krótko po cybilki na 6, 5 godzin 6 a 40. A Irene, za dżęce rano za was wusywamy nic wierno, ale mu to tyś cele inak być. Czarne wobrazowki, pojeszcze bez zwuka, czyszyna a żaden wobraz. Hajrunie, stajki akcju skiczpnie a kolegojo a kolegine MDR Sachsko-Anhaltskie tu chwilę na to, jak mu bose przychod MDR-skich poskytków Magdeburgu a drudze zjazkom kraju upadać. W upowiedzenie mediowego statno zreczenia ze strzelakom MDR. Tute żadanie szeri so w wólbnym boju. Kotres czy by to konkretne miło, dobiawali w oprawdzie k upowiedzeniu zreczenia dojnć, a što by to za mediowy poskytk przychodzie Sachsko-Anhaltskie rykało, runie w tym MDR tu chwilu informuje. Tak też, so nie by z takim cofnieniem statno zreczenia z jaskowym kraju automatyzce też prawidłowny zjawno-prawniski popwatk odpadnął. Po takim to, że mnozy jako GEZ znają, by so też Sachsko-Anhaltskie przychodzie dalej płacić to biało. Reakcje na socjalnych sieciach k akcji koleginu a kolegu Sachsko-Anhaltskie saja od sylno przykleska pro MDR, haczkę jasnym żadaniam za odstronienie zjawno-prawniskich poskytków. Wodkaz k nadrobnym informacjom k temie namakacze wiezo też na naszej internetowej stronie AWF MDR Serbia.

Seda menšino pošest čich je prinja vusovanska hodžina jesa jižo minova, ale runje také štutun titul, koto sme runje svišeli od Mirka Brankačka, čaká ište mnohé dalše serbske na nas. Mienstrujem tute. Tak spiva nam džens ranovo prinje ljubosči Michaela Melcerova. Tam horeka spiva Anna Beginitz. A narije podamy se po takim zmierczynym wetzlichom z Lubku Miesaczka. Wszystkie tutaj tytule czekają na nas, sacz do sedmich.

0: Netko, podam se raz za kulisy nekotrych towarstwo. Gelko pfatscha cuki po prawom za wużywanie rumnosću, gdyż se naprzykład jako korsetka waja, albo na hinaše właśnie wiesnu zromadnost czaja. Z runie tutem praszeniom jest o Maty Dziswok na pucz podał.
1: Wiesny przedstejczo, koniec, Christian Grun wuspyta wiacery kluczyki, predahacz wosamknie z prawym kluczom durje burskie jestwy. Tamniejsze rumnosće są kietra praszane.
2: Koniecanski tu towarstwo jest dom, chodby wopospodarzyny od wiesnego towarstwa, używania od młodzińskiego kluba koniece, od blidotarnicego towarstwa, a muski kur. A w przychodzie będzie też jedno seniorowe zetkanieście tu nastać.
1: Podróż za rumnosće wucinia 480 euro na wieczo. Płaci znaki są dołodobnie kytro na towarstwo kasu wuskutkuje. Christian Grun je menuce też człon blido tenisowa towarstwa.
2: To jest jara wopcze zobaczy za uszych. Te płaci znaki są podwojili w poslednich letach. Zależy na tym, co to płyn, trochę od strumia, trochę podo, ale wone je to ta czopota, która nas podczerzuje. A potom na žurli tu čupotu jara užijemo, trebemo, mi ne možemo inak rač, mi trebemo jednu čupu žurlu, jak ne možemo rač, a to je te droje po nas.
1: Drohe zvučovanja maja tež pola muskeho kora delane, kajž pokvadnik Tomáš Novák poveda.
3: 2022 smo zapračili tak oko 200 euro za podruž, a za 2024 smo smo pomboli po 713 euro. To je švarný konc, to je šmarko, že si ho ústupy a jeho přinožky za podruž, jeho za bosku stůl zaplačiť a nám na útrobe leží, aby se tam jemu ništo zradovalo, že mu to netrámo přes přinožky ono přes přidatné udávané nazbírač té peníze.
1: A skoniec dále do Radvoria. Tam napřečo cirkvi je Kromea doma. A miesto předsedka Lydia Münková praje k tamnišim kondiciám.
4: Mo máme te zbožo v Radvoju moc vodnaječ jeden rum, ktorý sme posvičili na meno založera kora, Svodinka. Tak so zvučujeme v Svodinku, to je jeden dom nedoša nalutovania v Radvoju, ktorý je býva v obsedstve nalutovania. Hižo tam sme si rum vodnajeli, miestom je dom v privátnych rukách a môžeme k jara přijomným kondíciám a ze vulkej pomocu vulkomyslených darov si ten rum tam vodnaječ a tam naše probe vodmieč a tiež rum k druhým skvádnošam za nás vúžiť.
1: A to pfači mejo niedže 2500 euro obleto. Hej, zvučovač sluša k tomu, když chceš na koncu za všetko na zvučovaný aplauz žnieč, kajž je to komia tiež od svojich ústupov zvučené.
0: Maty Dziswok, je sa to vás to robonil? Keľko maja za zvučovanské rumnosť če pfačič? Če sač menšinou? Bo na posadnich hier 6.40. Dobranie praj serbski rozvoz.

informuje. Tež, so njeby s takim cofnenjom statnoho zrečenja z jaskovim kraju automatisce tež pravidłowny zjavnoprawniski popłat odpadnu. Po takim toż, tož mnozy jako GEZ znaja, by so tež Saksko-Anhaltski přichodźe dale płacić dobjało. Reakcje na socjalnych syčach k akcji koleginu a kolegu Saksko-Anhaltski sa jawot sylno přikleska pro MDR hačke jasnym žadaniam za odstronjenje zjavnoprawniskich poskitku. Wodkaz z nadrobnymi informacjami k temie namakacze wieza też na naszej internetowej stronie, a też w app MDR Serbia.

0: A nitko poladamy do radworja, tam gdzieś maja wełsy nedom ci cirkwie. Staru, nowu wosadnu a krzyżnu cirkwi. Poslednu naliczenu krzyżnu cirkwi potekim su od końca apryla sem ponowili. O tym chcemy wam dzisiaj rano jeszcze rozprawić, za niekak 20 mięczynu je tak daleko. Ale jak to je cyrki z leta 1390, wodecze 1397, zcywak swojemu mienu krzyżna cyrki przyszła. Radworczan Piotr Kliman, kotryż so z cyrkwinskimi a wosadnymi stawi z nami zabiera, powieda wo legendze, kotryż so Radworju powieda.
1: Ta legenda ve ľudia sa pojeda, že je tam pri cirkvi, kde ešte jen železný kříž stojí, jeden kříž úrost, zavešte nič železa, zavešte z dreva alebo podobne. Znamenča sú ľudia to ako kříž pobladovali a sú to do Roma poslali. Ale oni nejažení žena odmúva z Roma, šišva žena reakcia. To pak je jedna legenda, ktorýž znamenča, že ešte meno nastupa, nejo tá príčina za túto meno.
0: Kak je vona kšižna cirkvi vopravče k svojemu mienu prišva a što so drbili v cirkvi na Radvorskim kirchovje Šitko Ponovič, v tom zoničetu viace za 20 menšinu pola nas serbskim rozvosu. 5 menšinu dona po 8 je a nudam zoničetiš od Matija Čisvoka aktualki dženstnišeho rania serbskih povestčach.

0: Ważne słowo.
1: Mađenca Hanna Jacwokuła z Wotruła na doku a zamowitosti Nibelčanskeje wosady.
2: Přijeme si wistotu. Chceme wiedzieć, što přinđe, chceme wice planować, a najradšo sami postajić, jak za naše živinje wuwiwa. Dola čim starši smy, čim bole spoznawamy, je wiele, što žruce nimamy. Wiedro może za to wobraz być. Możemy się na słunczny dzień wieselić, a nadobo przyczynie niewiedro. Możemy się deszcza nadzijeć, a przyjuszym wostanie suche. Tak je to też z naszym żywieniem. Możemy rozsudy tworić, poczaj tworić, a swoje najlepsze dać. Ale nie możemy domu zadziwać, co się wice przemienia. Nie możemy kużu starość rozrysać, kużu korości zadziwać, kużu rożonowanie zadziorzeć, a wiedzieć, że jutrzejszy się dzień przyniesie. Runie w tym leży wyżadanie wiery. Dowiera nie w oznamienia, że wiemy, jak wszystko wójdzie. Dowiera w oznamienia, że nie trzebamy wszystko wiedzieć, żebyśmy dalej szli. Znano je to dzieńca najważniejsze do poznacza. Nie trzebamy wszystko krótce dziarzyć, żebyśmy dziarzyli. A drudy je runie to w okomik, w którymż może się ze stracha dowiera stać. Gdyż nie trzebamy na nasze otwierane praszyna dla je sami odmówić, ale je Bohu dowierzyć.
1: Nabożne słowo k dnej miejesze dżęca Hanna Jacwokuła na doku a zamowitości Nibelčanskeje wosady.

0: zakłania.
1: Krótko po 19, 8 godzin 16, za tydzień, niedzielu 6. septembra, wola wszako Nybylčicach nowego wjesnanostu. Jeniczki kandydat za zastojnstwo je Tomasz Klar, Mateo.
2: A aktualnym udaczu serbskich nowin namakacze w obszernu rozmów z nim. Loni je on swój mandat jako gminski radziciel złożył. Za czas Tomasza Czornaka bie samo jeżdżo raz zastupować wjesnanosta. Nie tylko nastąpił on jako nieodwisny kandydat, gdyż k tomu so klar wupraj, a on je to minienia, zo treba gmina solidny fundament, zo może na dobro ludzi jednacz. A to chce on też unie tak dalej wieść, kajż też zromane dzieło z towarstwami, woniowymi woborami a wszymi dalszymi. Hej, cywu rozmu to on namakać w aktualnym udaczu serbskich nuin, a 6. septembra kajże Katka to prajła, po takim za niedzielu. Niedzielu za tydzień, co potem woli w Nybylčicach.
1: Cyle prawie.

0: Nicht gott, ob oder mir so ras romadnie sa kulisse nikotrich domastwo. Gelk oder pfatscher zirki poprawom sa wuziwanie rumnostu, dusch so napschikwat jako kursetka waja. Aber na hinesche waschnie wirst nus romadnost chaja. S tutem praschenjam jeso Mati Gisbok napuč podau.
1: Jasne przedstejča, goniec, Christian Grun, wuspyta wiacery kluczyki, preda hač wosamknie z prawym kluczom durje burskie stwy. Tamniejsze rumnostcze są kietra praszane.
2: Tu koniecanski tu towarstwo je dum, hodwe wopospodarin od wiesno towarstwa, użiwane od młodzińsko kluba koniece, od blidetarnisowe towarstwa, a muski kło. A w przychodzie będzie też jedno seniorowe zetkanisze tu nastać.
1: Podróż za rumnost wuczynia 4,80 euro na wieczo. Płaci znaki są dołodobnie kytro na dołostwo kasu wuskutkuje. Christian Grun je menuce też człon blido tenisowego dołostwa.
2: To jest jara wopcze zobaczy za uszych. Te płaci znaki są podwoili w poslednich letach. Zależy na tym, co to płyn, trochę to strum, trochę to, ale wone je to ta czopota, która nas podczerzuje. A potom na žurli tun čupo tu jara užujemo, trebemo, mi ne možemo inak rač, mi trebemo jednu čupu žurlu, jak ne možemo rač, a to je te droje po nas.
1: Drohe zvučovanja maja tež pola muskoho kora delane, kajž pokvadnik Tomáš Novák poveda.
3: 2022 smo zapračili tak voko 200 euro za podruž, a za 2024 smo smo pomboli po 713 euro. To je švarný konc, to je šmako, že si ho ústupy a jeho přinožky za podruž, jeho za bosku stů zapačič a nám na útrobe leží, aby se tam jemu něco zradovalo, že mu to netrámá přes přinožky nebo přes přidatné udávané nazběrač té penese.
1: A skoniec dále do Radvoria. Tam napřečo cirkvi je Komea doma. A miesto předsedka Lydia Münková praje k tamnějším kondiciám.
4: Máme tě zbožo v Radvoju moc odnajet jeden rum, který jsme posvětili na jméno založera kora Svodinka. Tak so zvučujeme v Svodinku, to je jeden dom nedoša nalutovania v Radvoju, který je bylo v obsedstve nalutovania. Hižo tam sme si rúm odnajeli, miestom je dom v privátnych rukách a môžeme k jara příjomným kondíciám a ze vôľkej pomocou vôľkomyslených darov si tu rúm tam odnajeť a tam naše probe odmieť a tiež rúm k druhým skvádnošám za nás vôžiť.
1: A to pfači mejú niečo 2500 euro obleto. Hej, zvučovač sluša k tomu, když chceš na koncu za všetko nazvučované aplauz žnieť, kajž je to komea tiež od svojich ústupov zvučené.
0: Mati Gisbok je so tovarstvách v Oboniu. Keľko maja za zvučovanské rumnostče zapvačič? Česač minčinu po napoževiečich je... 8 hodin 40 po takým 20 menšinou, netko ešte za vás vysávame. Dobre ranie.

Rańša rutina, kotruž trem nosi znaja, jo sama tež, kamo vočinč, nuc ladač, zase začinč, a si rec, ja ničo nimam. Všetko zase znova, staj si rano prašenje, što si dženca jenoš s voblikam. Haj pola bamša, leja što na teho, ne by to poprom smil veľký problém byč. A byl nešť ma jako bamš, Mina ma bolle, stanje to samstne zdrasčene, a tam šako te švulce vod mina možno nije, stej vun na listčenje najlepje zdrasčenih v osobino 2026 magazina Vanity Fair z USA. A to nic napšikvat dla v osobje klasiskeje bamšovje mode, ale v kategoriji The Originals. Tam jenujce magazin Dressage Vosebie innovativnych modowych typów, kotrysz ze swoim vosebinskim stilu przekwapeja przedstaja. Kvali so bamszowy niekonwencjonalny stil. Krembarbna sutana, k tomu Nike sneaker, dusadus nosu szakolio sztonate też baseballowe kepie, zmys za ironisku leżernosć, Vanity Fair to mienuje. No hej, z tym bamsz pošiem zdaču pokazuje, moda nie treba przeco komplikowana być, aż tuż rano zase raz bezradny przed drastowym kamerom stej, môže si snano prostřec, no, sutana, sneaker, hotowe, abo? No dere, zapuč do biroa, vozmeme potom sa na tole račo košľu a poriadne kolove, kiba niče nešto funkcionálneho, kajž tež przeco. Sano, skiere nic gajš bamš. Česač menšino dođe večjih je, bamš leo štornete sluša potekim k najlepe zdravstvenim vosobinam leta.

0: Chlochas, my gronimy smarcasz.
1: Myslejak smarcy inak, da ronin tak gronis. Nie tak richty inak rampa gaszta. Milam loda, tak ten genau smarcy, ale to ja ubiegnie niju.
2: A was co je?
3: Ten jo. Ten bomben urjur je za mnie.
2: My su tyk już gronili, aż celek, bo my do miasta też opetryzane.
4: A jak wy chrochasio?
2: Ja duju, zapretka duju.
3: Ja. To nie pene się to ręcze, to duj się. A nie pene się już
0: za...
3: Ten nie jest wieca młody.
2: Jo, to im ten groch se wari.
3: Ten co my przyna się mamy duri. A tak to jo. Ja se starszy pen...
5: Ale mogę richtig.
1: Mogę barce, mogę duju, mogę świce.
6: Ja doch dich szmarcem doch apen doch ja sama nie wiem co ja andam.
1: A jak to psi was doma?
7: No jo, duju a barce a una szwarce. Żeńskiego tylko szmarce, pen szmarcimy i obaj.
1: Pen dają rynny koncert.
7: A żajcza się rozgronimy i kotere nintio. Najlepiej szmarcalo.
8: Jojo, ten jeden smarcy, drugi chrocha, dujo, świcy, a stuka. Myślisz o se, Jan, kaki zogol by to był, gaby sze naraz na jedną flaku se dozieła dali. Każdy na swój part, ale żorty na bok. Medycynarie su se z tym zabierali, a zgenili, aż jo zawina smarcania szakoraka. Tak smarcy cesto ten, ak ma tych puntu psiewiele kuri, pio psiewiele alkohola, sierpi na infekciu dychawy, ma polipy, wenosu abo zekrzywionu nosowu psiegrodu, krzywy zgryz, guby, abo...
7: Gaż na krzywia się jarzym, ga pyn na jeskiery szmarcym.
5: To przez to psizio, aż ty tak runo lażysz. Ale ja filajt, gaż ma okolów tak rynu, aż pen tak rycheluju.
8: Zwetkul psizio to obuzne, głosne. Gaż spimy, wet pocyłamy. Nasze muskele nie są napnięte, ale popuściają. Orduju hamne. Tak jo to tyke we gubie, we niebiu, we szyi, a giargałje. Język, a ten małki, mieki jezyck, obsuniotej se nasledk, mogi raz kradu dłymoko. Tak westanio za powietrz, ketarysz dychamy dose, a zas wen, miesto wietrzeje ziry, jano iści uzuczka rycynka. Tak nastanio zjał, ako psi dujarskich instrumentach, na przykład psi trompetach. A gasz ляжеш пшитом ещи нак себяше, но пен сажио редне ображенко, тен лепши концерт. За младших, так ве старобе пеш а два жаща, пеш а чи жаща лет не йо то так обузне, ве цушио зайча фришне а наспане. Смарцане samo na siebie ganie jo szkedne. Jest niej za partnera. Gaż jok meli, a rozdrażniony niamy, że usnąć.

0: Medicinarie mienie, aż meżo u starszych ludzi wjaźć ku bjezdychoju. Co to manase?
1: Będą się tak wielki zaszmacują, aż się sama uliekają, a wyczuciują.
2: To jest gefährlich, to jest marazg, aż krzychają herzstillstand.
0: Smarcemy za wieczy part we samym rytmie. Za sobą. Zas, a zas, a zas. Ale miazy meżo nastać dlejsza przestałka. Samodlejsza ako zjaseś sekundu. Tak se stanio, gaż ten małki jezyck na keńcu miekeje giargały, ceło zatyknio powietrzowy kanal. Sledujo pauza bjezdych. To weznamienijo za nasz organizm alarm. Płuca a utrzoba nie dostanu więcej żaden powietrz, ten kislik. Toś ten sygnał krydnu tyke nasze merzgi, a weni z cielu net psikas zjełaś. Szake muskele, hopiu zjełaś, a se mecuju, a piekorie, aby toś ten jezyck wettyknuli, a puścili zas powietrz nuć. Zatem ten smarcający łapio z wielkim zogolom smarcaniem, chrochaniem, a barcaniem zadychom do pucu. Mogi tyke miazy krotko wecusio, ale se liebda na to dopomniejo lec, albo aż jo smarcał.
3: To ja nie wiem, ja go nie słyszym.
4: Ja smarcam, ja to nie słyszym. Drugie gronie jo, ale...
0: Przez takie przestałki w dychaniu nie spimy prawidłownie. Taka pszała smarcała meżo wecusieś pieziaset aż do hundat raz obnoc. Każdy raz zwenozijo jogo uczoba czasznie sieszkę ziło. Dlatok aż nie jo dostała powietrz. Gronim nasarski kislik. A wena mysy to nachwataś. Hapia malsniej, a malsniej ziłaś, tak, akoby lies na wierch usokie gery. Kak se to skeńcy, jo? To pytniomy net, ak smy wecusieli, smy mucne, nienaspane, a rozdrażnione. Niej smy wetpecnuli, cele na psisiło, cele naopak. Szym dlej spimy, sim mucniejsze ordujomy. A kaki jo togo usliedk? Toga jo jasne, zieło se nam nie razio, mamy szpatnu, launu.

0: tak se pak žo tej drugej partaji ve spaňskej špie.
1: A ja ty kšiec, gaž mej cvejek, jo, ja markuju, a ja nem kči usnuš, ja tak šlišt spím.
2: Gaž pen chrioka.
1: Ga pen, ho, ja. Obroš se, ga pen se ty na druhý bok obrošiš, pen jo chlum jeren, ja cvej, co mňa pen do usnu, a pen gpen mež o šmarcaška.
3: Ja, jak pen mnoge raste, ja dik zazal glukom, pen až jo vinisn skrňom, tak ga na gans, na ranšie už ľaž, ga to kaž ven vie, pen ja zagluk vazňom, a pen buchňom.
0: Jo, tak to jo. A ten se pen išči živa, až se drugi obšešku jo. Sami ga zavietši part to neupytňomi. A bogalka, kto by smarcania dla net duchtariju gnau. Tam da jo došť oberaku, a vietši part se bužo tomu z nogoma a rukoma opieraš a duchtariju nepejžo. Ale komu jo sveja struota važna, ten by dejav to sibi přemysliš. Ved smarcania mežoš i učoba birkaš. Mežoš celos hereš na učobu, krydnuš usoki šišč k švie a šerpieš na guobelinje. Co pak mežo přešivo smarcanie ju jan ciniš?
1: Švicaš.
4: To jo dało tyk taki bantu, a pen gaš hrjohao ga, pen jo to barcao, a tak se česlo. Ja sam ja, ja ne šušem, a gaš se trgoco, ja se obročim na drugi bok.
0: To jo vjerno, to napšaudu njej knicomu. Liec paski, abo kragi za šiju, zakładki, abo petkładki za zuby, abo niekaki elektryski ryt, akse česo błyskoco, abo wecze ścierkoco. Za to jo szkeda tych pieniez. Coż, meżo jaden opytaś, to su chrapki z apteki. Te daju giargał je tu trybnu włogu, a pen ten wiecej napnięty kszuty jezyck. We gubie tak mecnie przy dychaniu nie wibrirujo. Smarcanie jo sisze albo samo żółszym obsiestanio. Psiesiwo felujucemu dychoju to pak nie pemeżo. Tam mysysz ku gejcoju, tomu duchtaryju iś. Tomu se nie obiniosz. Dejś se przepytułaś taś, a meżo byś aż pomegł si szpryce albo samo operacja jo trybna. Ale snaž jo mogemu tyke južo pomegane, gaž viecej glieda na svejo struje. Mienej kuri, a nie pijo šednje tak viele alkohola, glieda, aby vedpil te zbytne punty, abo ugeju infekcie. Tak megała nebiaska šišina zasej zasiegnuš do spaňskej ješpy, a z neju tyke ta ženska.

Jo, co ma to smacenie na se, zatem jo sobkeniwa, a jo vam ukwadwa Maria Edikoska Winklerowa. A našem przysłucharjam z naszych sach se učabnie užikujome, nie to jeszcze raz, aż su se tekty do rozgrana dali a tomu na luštnu vášnju przynosowali. To je było jedno uštivanie z našego rozkosowego archiva z leta 2005, a wyszcza słyšali miasto drugim konca kojc Paula, Bram kojc Anni, Limanec Willi, Luizu Freitakovu a Luizu Reinschkovu.

Regine Lauenburgova, vitaj młode Jane. Vitaj w nowym szulskim lesie, jo, tak są zawiście witalite. Dziś w tym tygodniu zachopęk szule, jo, tema naszej muzyki tygodnia, a z tego drogujemy przez muzyku w świat naszych pelcajcznych sąsiadów. Szula Cowan, jo, jo, tytuł pelckiej rokowej kubki Pektus, lita 2013, a uspiewa ju tam w jednej szule, ako wena dej bysz. Ako praktyski, że co my szyknem dzisiaj, jedna szula, żeś namaka już predno lubość, przyjaźnielo, a żeś dobytniesz dowieru, aż coś we swoim żywieniu byś nichten, aż to teke zwenożijasz. Jo, szula cuwanio, wet kubki Pektus.